0: Ja, po co Hanem?
1: Hanem aż daj bukur.
0: Ja po co w ty?
2: O, bella donna.
0: Fajl, a mu da się kodinci kanem, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.